Singe nam tso cham de li du ti rin da wei gi kor kan xi bie li zin ti ju ti sam li ya li so. Tian de li zin ki xi xi qin gui nan qian bu san zhen de la tang. Zhe ju ji su ni ge zhen yi. Nam ling ge sim jia na guo.